0: I sometimes just went outside and lie down on the grass and just watching, and just it was my way of contemplating, even though I didn't know what it was at the time.
1: Svet okolo nás, že to je dar od Pána Boha. Teda nikdy to nebolo také, že bola čo zlé alebo tak.
2: Traditionally, people have sought religion as a protection. We feel safe when we turn to God.
3: The beauty of it just, it makes me think of God.
4: My jesteśmy zwróceni na zewnątrz ku temu materialnemu życiu. Natomiast dusza nasza jest całym światem, światem Boga. I tam odbywa się to najważniejsze życie.
5: Na Islandii mamy podwójną pustynię. Wyspa już sprawia, że jesteśmy jakąś pustynią, a jednocześnie te warunki klimatyczne nas odzierają z pewnych przyjemności, wygody. Pustelnicy udawali się na pustynię, żeby tam spotkać Boga.

jesteśmy zranieni grzechem. I cała droga człowieka, którą przeprowadza Jezus, jest powrotem. To nie jest łatwe.

czy jesteśmy bardzo przywiązani do rzeczy materialnych i do siebie samych. Jesteśmy niesamowicie zwróceni na zewnątrz. I pozostawienie tego, bez czego jest niemożliwe przyjęcie Jezusa,

całym światem, światem Boga. I tam odbywa się to najważniejsze życie. I modlitwa jest właśnie tym powrotem do wewnątrz.

te wszystkie trudy, które mogą przerażać, jeżeli się o nich opowiada, to one są jednak błogosławieństwem. Kazanie na górze, tam Jezus mówi: błogosławieni ubodzy w duchu, bo ich jest Królestwo Niebieskie, bo nie posiądą ziemię. Błogosławieni miłosierni, błogosławieni pokój czyniący, błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości. To jest zadziwiające, co ten Jezus mówi. Wszelkie trudy przemieniają się rzeczywiście w błogosławieństwo. To jest całkowity paradoks. One naprawdę jakby szkolą ducha. Jezus w trudach daje szczęście. Bóg nie chce dla nas cierpień, ale jednocześnie różne trudy sprawiają, że my wzrastamy. Bardziej wzrastamy w trudach niż w pomyślności.

Człowiekowi się wydaje, że jeżeli trzyma wszystkie rzeczy w swoim ręku, ma wszystko pod kontrolą, to jest w stanie wiele rzeczy pokonać. Okazuje się, że bardzo niewiele jest w stanie sam zrobić. Natomiast jeżeli zaufa Jezusowi i wypuści te kurczowo trzymane w rękach kontrolę nad swoim życiem, to wiele rzeczy staje się możliwe.

Ja miałam zupełnie inny pomysł na swoje życie. W młodości wydawało mi się, że jest dużo rzeczy o wiele ciekawszych niż życie religijne. Uwielbiałam sport, uwielbiałam muzykę. Jeździłam konno, ćwiczyłam przez wiele lat w taekwondo. Bardzo wiele rzeczy mnie pociągało. Odczułam w moim sercu jego pytanie, czy chcesz pójść za mną. Wiedziałam, kto to jest, że to jest Jezus. Nie miałam absolutnie żadnej wątpliwości.

0: że jestem całkowicie wolna w swojej decyzji, że w ogóle było niesamowite przeżycie, że On mnie szanuje jako osobę i Bóg Wszechmogący pyta mnie, czy z wielkim szacunkiem, czy chcesz przyjąć moją propozycję. Jakże niewiele znałam siebie i przez jak wielką drogę Jezus przeprowadził mnie.
1: A tak, keď aj my povieme o tej duši, tak my tým nemyslíme len dušu. Ale myslíme celého človeka, samozrejme. Tak keď my hovoríme o to, že bojujeme o duše, tak vlastne bojujeme o to, aby ten človek sa dostal do neba. To nebo to nie je až potom po smrti, ale že to sa tak pralí na ten, že ten náš pozemský život veľmi súvisí s tým posmrtným životom. To znamená, že keď volá kto nežije ako v nebi už teraz, tak on nebude žiť ani po smrti. Že keď volá kto nenávidí teraz, tak bude nenávidieť aj potom. Ale keď je volá kto dobroprajný a ochotný teraz, tak taký bude aj potom.

0: ويدعو إلى احترام الإنسان أي رفض كل شيء يهدد حياته وإلى محبة الأعداء واحترام المختلفين عنا وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتجاوز العقلية الفردية من أجل بناء عالم فيه مزيد من الإنسانية. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla parrocchia dell'Annunciazione a Nazareth. Siamo chiamati a rispettare ogni persona e a prenderci cura gli uni degli altri per costruire un mondo più umano. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: I greet the Arabic-speaking faithful, especially those from the parish of the Annunciation in Nazareth. We are called to respect every person and to care for one another in order to build a more humane world. May the Lord bless you all and always protect you from every evil.
0: بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
2: And now we'll hear the greeting and summary in Polish.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. A dziś składają też waszej świątobliwości najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin i urodzin. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Drugi rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes ukazuje ludzkość jako wspólnotę osób opartą na godności człowieka, braterstwie i miłości bliźniego. Rozwój mediów i technologii otwiera nowe możliwości i skraca dystanse, ale sprawia zarazem, że relacje stają się coraz bardziej wirtualne. Sobór zachęca, aby kryteriów postępowania szukać w twórczym zamyśle Boga, który chce, by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę i odnosili się do siebie nawzajem w duchu braterstwa. Ojcowie soborowi wzywają do troski o dobro wspólne, sprawiedliwość społeczną, równość i szacunek także wobec przeciwników oraz do przezwyciężania indywidualizmu, aby budować bardziej ludzki świat. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. In particolare i pellegrini e i seminaristi della diocesi di Płock, insieme al loro vescovo, che hanno ripercorso le orme di San Stanislao Kostka da Vienna, passando per Dillingen fino a Roma. Nell'anno del terzo centenario della sua canonizzazione, insieme a Luigi Gonzaga, non cessiamo di pregare per i giovani, affinché per intercessione di questi santi patroni non abbiano paura di fare scelte coraggiose nella loro vita, mettendosi al servizio di Dio e del prossimo. A tutti la mia benedizione.
3: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie pielgrzymów i seminarzystów
2: especially the pilgrims and seminarians from the diocese of Płock, together with their bishop who retraced the footsteps of Saint Stanislaus Kostka from Vienna through Dillenburg, Dillingen to Rome. In this year, marking the third centenary of his canonization, together with Aloysius Gonzaga, let us not cease to pray for young people, so that through the intercession of these holy patrons, they may not be afraid to make courageous choices in their lives, placing themselves at the service of God and neighbor. My blessing to all. And now we will hear the Svetý Oče, reading in Slovak. Slovenskí
4: vám chcú vyjadriť svoju synovskú úctu a úprimnú oddanosť a modlia sa za vaše úmysly pri príležitosti vašich nedávnych narodenín a zajtrajších menín. Teraz sa nám prihovorí Svätý Otec.
1: Saluto cordialmente il ventesimo pellegrinaggio nazionale dell'ordinariato delle forze armate della Repubblica Slovacca. Guidato all'ordinario militare e dai rappresentanti delle pubbliche istituzioni slovacche, con i rispettivi familiari. Ieri avete celebrato in Slovacchia la festa della Dolorosa, che è la vostra patrona principale. Rinnovate sempre la vostra fede mediante la venerazione alla Madre di Gesù. Supplicate con fiducia il suo aiuto per testimoniare nella vita di ogni giorno i valori cristiani e invocate la sua materna intercessione per l'avvento di un mondo di giustizia, di fraternità e di pace. Vi benedico di cuore. Sia lodato Gesù Cristo.
4: Toto sú slová Svätého Otca.
2: I cordially greet the participants in the 20th National Pilgrimage of the Military Ordinariate of the Slovak Republic, led by the Military Ordinary and representatives of Slovak public institutions, together with their families. Yesterday in Slovakia, you celebrated the Feast of Our Lady of Sorrows, your principal patroness. Always renew your faith through devotion to the Mother of Jesus. Confidently implore her help in bearing witness to Christian values in your daily lives and invoke her maternal intercession for the coming of a world of justice, fraternity, and peace. I bless you from my heart. Praise be Jesus Christ.
4: Zo srdca vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.

Jezus, pewien Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i 40 dni przebywał na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upłynięciu poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: nie samym chlebem żyje człowiek,

0: Jak by to było, gdyby Chrystus miał psa? Ten pies by był czarny, z pięknym takim widokiem i zawsze pierwszy by dobiegł Jezusowi. Kiedy Jezus płakał nad Jerozolimą, tak również ten pies by był smutny, nie rozumiałby dlaczego, ale widziałby, że ten jego pan jest smutny i on by był smutny. I stałby pod krzyżem i głodował i oczekiwałby go. I my również nie zrozumiemy wszystkiego, jak Bóg działa, ale po prostu chodźmy za Jezusem. Nie zostawajmy obok. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa.
1: Amen.
0: Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa.
1: Amen.

No nie, nie mogą tu być ludzie po prostu tak jak mięczaki. Ja bym to tak nazwał. Bo tu jest surowy klimat bardzo. No ja w pracy zawsze w południe o godzinie 12 mam to już tak zapisane gdzieś w sercu, że się modlę. Robię, ale się modlę. No i to mi daje takie, to mi daje tą siłę taką.

Pan Bóg daje każdemu człowiekowi taką misję na ziemi do wypełnienia. Jeden jest lekarzem, inny jest spawaczem, inny jest ktoś inny nauczycielem. I ten dar po prostu powinien pogłębiać i przez to zbliżać się do Boga. Żałośnie wygląda ziemia zmarniała, świat opadł z sił niszczeje. Niebo wraz z ziemią się wyczerpały, dlatego się przerzedzają mieszkańcy ziemi i mało ludzi zostało. Ci, to podniosą swój głos, stawiać będą majestat Pana, wzniosą okrzyki od strony morza.

czasami trzeba pracować używając maski. Jest też kurz, pył, no tutaj są też używane różnego rodzaju materiały typu jak fluor, alumina. Jest to ciężka praca. Założenie było takie, że dwa lata maksymalnie. Zarobić jakieś pieniążki, wrócić z powrotem do Polski. Sprawy potoczyły się zupełnie inaczej. No, poznaję moją żonę. Moja żona jest Islandką. Mamy dwójkę dzieci, bliźniaki Daniel i Julię. No i tak z dwóch lat zrobiło się te 12. Wydaje mi się, że właśnie jak człowiek biega w ten sposób, czyli praca, dom i tak dalej, to zatraca się w swojej wierze. I wtedy właśnie dwa lata temu się zastanawiałem nad tym, dlaczego jestem katolikiem. Człowiek musi rozmawiać z Bogiem, że dużo ludzi prosi o coś Boga. Modlą się o coś, Boże, daj mi to, potrzebuję to, potrzebuję to. Czy ty się sam siebie zapytałeś, czy ty komuś coś dałeś, czy ty komuś coś pomogłeś? Ja nigdy tego nie robiłem. Jeśli mówimy o braciach kapucynach, jest to naprawdę ludzi, którzy pomogą tobie we wszystkim. Jeśli potrzebuję jakiejkolwiek pomocy, czy to duchowe, czy nawet po prostu przyjść do mnie do domu, czy mi pomóc nawet, czy w budowaniu domu, nimi nie ma problemu. Zawsze być gotowi do rozmowy, po mszy. I człowiek, no ważne, że czuł się też lepiej, ponieważ faktycznie brakowało tego.

miło wszystkich witać tutaj po długim czasie. Tak dzisiaj mamy dziuszinu porę roka. Była pora Bożego Narodzenia, a teraz mamy porę pocną. A ta jest takim to fioletowym kolorze, taka troszkę smutniejsza, ale my nie mamy być zase smutni, ani mamy być radosni z tego, że wiemy, że to ta pora będzie trochę trwać będzie, ale potem przyjdzie to, że Pan Jezus juhu, zmartwychwstaje.